0: Bo ty co, do Rzeszowa?
1: A wracam do Rzeszowa.
0: Ale
1: to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to, że to jest to,